jae gawe meje geneme do khodarun we ketemiton radio fraternité yo yedie nu konu konton choni surudo baba wale bla.